0: actual. Kia, n-ai vechea alta zavaj de nar.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.